jednym państwie, a następnie kontynuuje je w innym. Krótko mówiąc, studenci są coraz bardziej mobilni. Jest to bowiem tańsze i łatwiejsze niż kiedyś. Ale jak ustandaryzować edukację otrzymaną w kilku państwach? Skąd możemy mieć pewność, że kwalifikacje uzyskane w różnych krajach i instytucjach są równoważne? Z pomocą przychodzi ECTS, Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę? Lepsze stanowienie prawa. Z tego odcinka dowiesz się, czemu służy i jak powstał Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, w skrócie ECTS. Zacznijmy od tego, czym jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. ECTS to narzędzie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Pozwala szkołom wyższym uznawać punkty uzyskane przez studentów na innych uczelniach. Ilość punktów ECTS zależy od przewidzianych efektów uczenia się oraz nakładu pracy studenta. Unia Europejska wprowadziła ten system w 1989 roku jako część programu Erasmus. ECTS to pierwszy i jedyny system oparty na punktach, który wprowadzono i przetestowano w całej Unii Europejskiej. Odniósł on wielki sukces. Jest powiązany z przyjętą w 1999 roku deklaracją bolońską, która zharmonizowała systemy szkolnictwa wyższego w całej Europie. Od tego czasu ECTS przyjęła większość z 49 państw, które tworzą Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Ale jak działa ECTS? Jeden punkt ECTS odpowiada około 25-30 godzinom pracy. W semestrze należy uzyskać 30 takich punktów. Rok studiów odpowiada 60 punktom, a zatem jest to 1500-1800 godzin pracy. W typowym roku akademickim student uzyskuje punkty za zaliczenie różnych przedmiotów. Studia krótkiego cyklu obejmują zazwyczaj od 90 do 120 punktów ECTS. Aby ukończyć studia licencjackie, trzeba uzyskać 180 lub 240 punktów. Studia magisterskie odpowiadają normalnie 90 lub 120 punktom. W przypadku studiów doktoranckich z ECTS korzysta się w różny sposób. Jedną z najważniejszych zalet ECTS jest to, że pozwala wznowić studia osobom, które je przerywają. Jeżeli tymczasowo zrezygnujesz ze studiów, możesz skorzystać ze zdobytych punktów kilka lat później, kiedy wrócisz na uczelnię lub podejmiesz studia za granicą. Punkty ECTS nigdy się nie przedawniają. ECTS pomaga też studentom zmienić kierunek studiów. Na przykład dzięki podobieństwom w programie studiów, absolwent studiów licencjackich z ekonomii, prawa lub zarządzania może podjąć studia w szkole biznesu. Czasami powiązania między kierunkami są mniej oczywiste. Na przykład po licencjacie z komunikacji możesz podjąć studia magisterskie z kryminologii. W niektórych przypadkach uczelnia będzie jednak wymagać od Ciebie zdobycia dodatkowych punktów, co często możesz zrobić w specjalnym trybie. Dzięki temu na nowych studiach weźmie się pod uwagę Twoje dotychczasowe osiągnięcia. Dzięki ECTS można też łączyć różne systemy kształcenia, na przykład naukę na uniwersytecie i w miejscu pracy. Jest to możliwe nie tylko w ramach jednego programu studiów, ale również programów uczenia się przez całe życie. Aby podjąć niektóre studia, na przykład studia magisterskie lub podyplomowe, konieczna jest określona liczba punktów ECTS. ECTS umożliwia też harmonizację skali ocen w różnych krajach. Na przykład ułatwia porównanie studentów, którzy ubiegają się o stypendium lub wyjazd na wymianę zagraniczną. Skala ocen ECTS służy jako punkt odniesienia i ułatwia transfer studentów oraz ich ocen pomiędzy różnymi uczelniami wyższymi w Europie. Oceny mają postać liter od A do F i są opatrzone słowami kluczowymi i krótkim komentarzem. Każda instytucja może stosować skalę ocen ECTS zgodnie ze swoim modelem nauczania. Ponadto dzięki ECTS dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, takie jak suplement do dyplomu, są łatwiejsze do zrozumienia i wykorzystania w innych krajach. W suplemencie do dyplomu znajdują się informacje, które ułatwiają pracodawcom i uczelniom zrozumienie, jakie kwalifikacje nabył jego właściciel. Jak widać, ECTS ułatwia studentom mobilność w całej Unii. Bardziej otwarta Europa to miejsce, gdzie spotykamy ludzi z innych krajów, doświadczamy różnych kultur i odbywamy inspirujące rozmowy.
a wszystko to umożliwia studentom właśnie ECTS.

0: sola voce. 6023.
1: Parlament Europejski to nie tylko posłowie. Tę ogromną instytucję tworzą tysiące ludzi. Każdego dnia starają się oni, aby Unia Europejska była bardziej dostępna, funkcjonalna i przejrzysta dla swoich obywateli. Niełatwo jest zarządzać pracą tak licznej grupy ludzi. Dlatego organy administracyjne, takie jak prezydium, pełnią bardzo istotną funkcję. Prezydium oraz Konferencja Przewodniczących to dwa organy, które zarządzają Parlamentem Europejskim. W skład prezydium wchodzą przewodniczący lub przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów wybieranych przez Parlament na 2,5 roku z możliwością przedłużenia. Prezydium podejmuje decyzje w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub przewodniczącej. Kwestorzy natomiast pełnią w prezydium funkcję doradczą. Oznacza to, że pomagają prezydium służąc radą, ale nie mogą brać udziału w głosowaniach. Prezydium odpowiada za wiele zadań administracyjnych oraz finansowych wewnątrz parlamentu. Innymi słowy, jest ono odpowiedzialne za wszystkie sprawy związane z jego wewnętrznym funkcjonowaniem. Planuje budżet parlamentu i reguluje wszystkie sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne. Na przykład zarządza polityką instytucji w domenie nieruchomości oraz zajmuje się świadczeniami urzędników. Opracowuje też wytyczne dla parlamentu, w szczególności w odniesieniu do pracy zdalnej. Zajmuje się również wnioskami dotyczącymi przebiegu posiedzeń. Może zezwalać na posiedzenia komisji lub delegacji poza zwykłymi miejscami pracy. Przygotowuje również preliminarz wydatków parlamentu. Ponadto określa kwoty pieniężne przyznawane partiom politycznym w Parlamencie Europejskim oraz czas, który ma im przysługiwać podczas sesji plenarnych. Ale to nie wszystko. Prezydium decyduje o składzie i strukturze sekretariatu generalnego. Mianuje też sekretarza generalnego, który zarządza działaniami administracyjnymi parlamentu. Prezydium powołuje również urzędników wysokiego szczebla. Zazwyczaj prezydium spotyka się 2 razy w miesiącu, aby realizować wszystkie swoje zadania. Protokoły posiedzeń prezydium tłumaczy się na 24 języki urzędowe, a następnie drukuje i rozsyła do wszystkich posłów. Oczywiście każdy poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego może także kierować zapytania dotyczące działalności prezydium. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
2: Když udeří přírodní katastrofy, Evropa svou solidaritu dokazuje nejen slovy, ale hlavně činy. Dnes se podíváme na jeden z hlavních nástrojů Evropské unie, který pomáhá zemím zasaženým živelními pohromami. Říká se mu Fond solidarity Evropské unie. Fond byl zřízen v roce 2002 poté, co střední Evropu zasáhly ničivé povodně. Záplavy se nevyhnuly ani naší republice, kde pod hladinou zmizela velká část Čech, Moravy i hlavního města Prahy. Tady voda například kompletně zaplavila 3 stanice metra. Vlády členských zemí se shodly, že pokud budou některé z nich znova čelit masivním přírodním katastrofám, budou potřebovat rychlou a spolehlivou podporu. Nejen ve formě záchranných služeb, ale také v podobě finanční pomoci na opravu základní infrastruktury. Přesně proto vznikl Fond solidarity.
3: Jak to celé funguje? Pokud některé země či regiony zasáhne katastrofa, například povodeň, bouře, zemětřesení nebo erupce vulkánu, mohou státní orgány do 12 týdnů požádat Evropskou unii o pomoc. Musí předložit odhad celkových škod, údaje o rozsahu katastrofy a podrobnosti o naléhavých opatřeních, kvůli kterým žádají o podporu. Jejich žádost poté posoudí Evropská komise. Zkontroluje, zda katastrofa odpovídá všem kritériím a ověří si, jaká opatření může z fondu podpořit. Komise pak navrhne balíček pomoci, který musí schválit Evropský parlament a všechny členské státy. Jakmile k jejich schválení dojde, finanční prostředky se rychle uvolní, aby mohly začít rekonstrukční práce.
2: Fond Solidarity je financován přímo z rozpočtu Evropské unie. Na mimořádné události je každoročně vyčleněno přibližně 1,2 miliardy eur. Tato částka je však flexibilní. Dojde-li k mimořádně závažným katastrofám, může Unie do fondu přidat finanční prostředky, které se neutratily v předchozích letech. Pokud se na tom parlament a členské státy dohodnou, mohou se peníze pro fond navýšit také úpravami v rozpočtu. Evropský parlament hraje ve fondu klíčovou roli. Zajišťuje, aby pomáhal spravedlivě a efektivně a reagoval pohotově. Než dojde k uvolnění finančních prostředků, musí parlament jakékoliv použití fondu
4: Radio 0,3.